0: Air s Martinou Foldinovou.
1: Bez sex pod iga. Bez sex pod iga. Bez sex pod iga. Bez sex pod iga.